0: Tutaj z bronią nabitą i konduktor odpowiada: chodź bronia, ty szywinia nabita! Pokaż pan, pokaż. Takie piękne zęby.
1: Przepaszcie. Możemy się odskoczyć?
2: Proto moje další rada zní: lepší zuby v puse, než hranice s Rusem.
0: Cholera, co to čuje?
3: Gówno!
4: Pánové, promiňte, ale to už je debata o hovně, takže já to tímto ukončím.
5: Pánové, budeme muset nastavovat, byly tam nějaký potlesky, nějaký smích, to tam nepatří, jo? Takže minutu nastavíme, díky.
2: A jo, dobrý.
6: Rád je na zelec.